0: Trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Na współpracowników z komendy, szefa, podcastera, a nawet sąsiadkę Darii i ją samą, że dała się zabić. Sam myśl o tym, że Noa był u dziewczyny jako ostatni, budziła w Lenie grozę. Wciąż nie chciała dopuścić do świadomości najprostszego rozwiązania, że to Noa może zabijać. Czy ten gładki, wymuskany blondyn byłby w stanie skrzywdzić Darię? Dlaczego jego własny brat podał Lenie adres zamieszkania Noa? Zwinięta karteczka, na której go zapisał, paliła ją teraz w kieszeni. Bała się ją otworzyć, bo wiedziała, że wtedy nici z kąpieli i odpoczynku. Choćby była pod swoim domem, zawróci i pojedzie prosto na Powiśle. Zamiast tego zdecydowała się zrobić rundkę po miejscach, w których według niej atakował gwałciciel. Wciąż uważała, że morderca zaczynał od włamywania się do domów kobiet i krzywdzenia ich, a jego brutalność z czasem urosła do tego, co widziała kilka godzin temu. Czytała o takich przypadkach do jednego z egzaminów na uczelni i była to naturalna ewolucja u tego rodzaju drapieżców. Przesuwali granice bólu ofiar, bo potrzebowali coraz mocniejszej pożywki dla zaspokojenia seksualnego. Ich celem było uzyskanie całkowitej władzy i kontroli nad ofiarą. Jeśli sprawca zaczął zabijać, będzie doskonalił swój sposób działania i dotąd dopracowywał wzorzec, aż ten stanie się dla niego satysfakcjonujący. Nie zatrzyma się, dopóki go nie złapią. Nie wierzyła, że którykolwiek z chłopaków komisarza Rosy patrzy na sprawę w ten sposób i żałowała, że nie poszła na odprawę, kiedy był na to czas. Nie żeby ich od razu przekonała do swojej koncepcji, bo przecież zaraz zapytaliby ją, jak mają go złapać, a ona tego nie wiedziała. Ale przynajmniej miałaby szansę przedstawić temat z perspektywy kryminologa. Powinni działać zespołowo, w porozumieniu z innymi wydziałami i przekazywać sobie dane. Tymczasem to śledztwo wcale nie jest prowadzone tak, jak pokazują to w serialach. Owszem, Rosa pozwolił jej przy tym pracować, ale pewnie tylko po to, żeby nie narażać się rodzinie Silewiczów, która miała mocne powiązania. Lenę traktował jak stażystkę, której nie przegania się z sali konferencyjnej, jeśli ona sama nalega na udział w naradzie, ale też nie sadza się jej przy stole z detektywami. Kiedy to sobie uświadomiła, była zdruzgotana. Wciąż nie miała dostępu do systemu, żeby przejrzeć archiwum spraw niewyjaśnionych, zabójstw i już widziała podniesioną sceptycznie brew komisarza, kiedy proponuje mu, żeby sprawdzić pod tym kątem inne województwa. Miała zdecydowanie za mało informacji, a nie zapowiadało się, żeby coś się miało zmienić. Przejeżdżała akurat Wisłę, a za jej plecami rozciągał się imponujący pejzaż pogrążonej we śnie Warszawy. Ta garstka drapaczy chmur i rozświetlone śródmieście ledwie aspirowały do miana metropolii, jednak Lena szczerze kochała to miasto. Zawsze, kiedy wracała z zagranicy, czuła ulgę, że jest w domu. Wiedziała rzecz jasna, że są tu miejsca, w których nadal kwitnie przestępczość i wbrew pozorom nie była to Praga, tylko Targówek i tamtejsze okolice ze względu na anonimowość oraz spore połacie industrialnego terenu. A jednak sprawca to właśnie Pragę wybrał na swoje polowania. Dwa z wyselekcjonowanych przez nią gwałtów zdarzyły się w niedalekiej odległości od placu Szembeka, przy ulicach Półtuskiej i Hetmańskiej.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Kiri, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Czyta Dorota Landowska.
1: Nie mogłabym znieść, żeby ktoś obcy tego dotknął. A teraz powiedz mi, jak ja będę żyła? Czuję, że muszę, ale jak to zrobić? Jak? Krzyczy. Jest wieczór. Wciąż maj 1906 roku. Odrażające. Z dziennika żałobnego. 11 maja rano. Piotrze, wstałam po nocy dość dobrze przespanej, stosunkowo spokojnej. To było zaledwie kwadrans temu. A teraz oto znowu chciałabym wyć jak dzikie zwierzę. Kilka dni później. Piotrze, ja nie mogę. Ja nie chcę tego wszystkiego znieść. Dalsze życie jest niemożliwe. W głębi duszy czuję, że to wszystko rzeczywiście się stało i zachowuję się jak ktoś, kto próbuje oszukiwać samego siebie, z marnym zresztą skutkiem. Po ulicy chodzę jak zahipnotyzowana, nie dbając o nic. Nie zabiję się, nawet nie pragnę popełnić samobójstwa. Czyż jednak wśród tych wszystkich pojazdów nie znajdzie się taki, który sprawi, że podzielę los mojego ukochanego? Rząd proponuje Marii oraz córkom stałą rentę. Skłodowska Kiri odmawia. Jestem dość młoda, by zapracować na siebie i dzieci. Ma 38 lat. Przyjaciele Piotra, może zbierzemy pieniądze dla pani i dzieci? Odpowiada ostro. Odrażające. Jak ciało bez duszy. Pytanie, co dalej z laboratorium Piotra? Od kilku dni krążą pogłoski, że władze Sorbony chcą zaproponować właśnie Marii kierowanie jego pracownią. Maria na wszelki wypadek prosi o radę przyjaciela Piotra, fizyka Georgesa Guillego. Odpowiedział listem. Czyż nie byłoby bardziej wskazane, by wszystko to zostało otoczone troskliwą opieką, niż żeby przejął to ktoś obcy? Czyż nie byłoby lepiej, gdyby nazwisko Curie nadal się kojarzyło z tą katedrą? Czyż nie jest to jedyny sposób uratowania tego, co da się jeszcze uratować?
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Kiri, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Mistrzów. I już od rana wszystko idzie jak snut.
2: A w najnowszym odcinku odkryjemy nieznane oblicze Jana Matejki na wystawie Satyra i komiksu Jana Matejki i sprawdzimy, co szykuje nam się na dziesięciolecie krakowskiej galerii poświęconej Zdzisławowi Beksińskiemu.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. Od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik. Do usłyszenia.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Trudno znaleźć region Polski, w którym nie była kręcona jakaś kultowa produkcja. Dlatego przez całe lato szukamy miejscowości z filmową przeszłością, a wy nam w tym pomagacie.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Na finał zapraszamy do Zamku Pieskowa Skała, gdzie powstało mnóstwo filmowych i serialowych produkcji. Wymienię tylko kilka. Janosik, Stawka większa niż życie, Podróż za jeden uśmiech, czy Królowa Bona.
3: Relacja z finałowego przystanku naszej trasy już w środę po 10:00 w RMF Classic.
4: Reklama. Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dalmayer Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
9: Sanostol.
8: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi
9: Sanostol?
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Oliver Healthcare.
10: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz.
11: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.
0: Chwytaj dzień. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku odkryjemy nieznane oblicze Jana Matejki na wystawie Satyra i komiksu Jana Matejki i sprawdzimy, co szykuje nam się na dziesięciolecie krakowskiej galerii poświęconej Zdzisławowi Beksińskiemu.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
0: Dla tych, co w górach i na Mazurach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

236 dzień roku, 24 sierpnia, poniedziałek i ostatni pełny tydzień wakacji, panie i panowie. To zmierzmy się z tym razem. Łukasz Wojtusik, dzień dobry. W kalendarzu dzisiaj między innymi symboliczny dla pewnego pokolenia dzień. Dokładnie 20 lat temu Międzynarodowa Unia Astronomiczna uznała, że Pluton to już nie może zaliczać się do grona planet. No i to jest w sumie smutna wiadomość, bo ja przypominam sobie jak dziś, że wtedy mniej więcej jakiś czas temu mój syn powiedział mi: ty to jesteś z czasów, gdy Pluton był jeszcze planetą. Postawię państwa z tą myślą. Dobrego dnia życzę. Na dzień dobry, kosmiczny temat, prosto ze Star Treka.

0: Poprzez pola, poprzez dróżki idziemy w nowy tydzień. Ostatni tydzień wakacji razem. Wakacyjne śniadanie mistrzów powoli się zaczyna. W dobrym towarzystwie. Katarzyna Podrasa z nami.
1: Witam dzień serdecznie. Dobry.
0: Dzień pierwsze
1: dobry.
0: Fakty już za chwilę, to oznacza, że jeśli Kasia jest z nami, a co w nich?
1: Zaczniemy od policyjnego apelu z Krakowa. Funkcjonariusze poszukują sprawcę śmiertelnego pobicia mężczyzny na osiedlu willowym właśnie w Krakowie. Sprawdzimy też, kiedy możliwy będzie transport kolejnych osób rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. A na koniec Iga Świątek i jej plany na najbliższe tygodnie.
0: Szczegóły już za moment. Wakacje, fakty u nas co godzinę.
2: Reklama. Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
3: Pora na wakacje?
2: Pora na hybrydę z rabatem.
4: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
5: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce

0: zakupów szkolnych objętych promocją, a 5 najtańszych z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 27 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
2: Pani Celinka.

0: utrudnieniami, gdzie przede wszystkim należy spodziewać się powakacyjnych utrudnień drogowych. O tym reporter RMF FM Marcin Buczak.
1: Ciągle trwa przebudowa katowickiego węzła kolejowego, a to wiąże się z utrudnionym przejazdem w rejonie kilku wiaduktów tu w Katowicach. Tak jest między innymi w samym centrum miasta, na ulicy Świętego Jana. Trwa też remont nawierzchni na autostradzie A1 w rejonie Piekar Śląskich. Chodzi o likwidację znacząco utrudniających tam jazdę wybrzuszeń na jezdni, które potocznie kierowcy nazywają falami Dunaju. W Sosnowcu z kolei, w miejscu, gdzie droga numer 86 łączy się z trasą 94, nadal jest zwężenie związane z budową ekranów akustycznych. Trwają również prace na S1 w Bieruniu oraz na drodze numer 78 w Pradłach, gdzie budowana jest obwodnica.
0: Końcówka sierpnia to szczyt sezonu dożynkowego, a jak kiedyś świętowano koniec żniw, to można było zobaczyć w Muzeum Wsi Lubelskiej, które odtworzyło obrzędy sprzed niemal 100 lat, gdy chłopi i dworzanie razem siadali do stołu.
2: Dwór łączył się z tą społecznością wiejską.
3: Dziękuję wam za ten wieniec.
2: Przy jednym stole wspólnie bawili się przy dźwiękach kapeli. To, w jaki sposób my przedstawiamy dożynki, bazuje na zdjęciach archiwalnych.
4: Te inscenizacje i to zdjęcie fizycznie łączy jeden element.
2: To było krzesło, które było świadkiem tamtych wydarzeń.
4: Jak się podoba?
5: Bardzo.
6: Człowiek przenosi się w czasie, tak jakby to wszystko wróciło.
0: Ten powrót do przeszłości obserwował z bliska reporter RMF FM Dominik Smaga. A teraz o tych, którym energia będzie bardzo dziś potrzebna. Rozpoczynają się poprawkowe egzaminy maturalne. Dziś pisemne, jutro ustne. Przystąpi do nich prawie 50 tysięcy osób. Najwięcej z nich powalczy z matematyką. To około 36 tysięcy maturzystów. Wyniki poprawkowych egzaminów znane będą 11 września. Lody, spacery i pożegnanie z Bałtykiem. Rozpoczyna się ostatni tydzień wakacji. Niektórzy przygotowują się już do powrotu do szkoły, ale są i tacy, którzy mają jeszcze dużo planów.
7: No, wykąpać się, gdzieś gofra, lody.
8: Lepiej będziemy siedzieć w domu.
9: Trzeba wykorzystać ten ostatni czas.
10: A do której klasy idziecie teraz?
11: Do 7.
12: Ja do 5.
13: Zależy, jak rozbijemy skarbonkę, ile tam będzie w środku. Jak będzie na tyle, żeby można jeszcze gdzieś pojechać w Polskę, no to na pewno pojedziemy. Pogoda ma być chyba w połowie tygodnia, środa, czwartek, no to na pewno jak się sprawdzi, to pojedziemy jeszcze pożegnać się nad morze z kąpielą.
0: Usłyszała od mieszkańców Szczecina nasza reporterka Anna Pałamar. Łukaszu, jak zapowiadają synoptycy, druga połowa tygodnia ma być podobno cieplejsza.
14: Będzie ciepło, a czy gorąco, to sprawdzimy dzisiaj jeszcze w ciągu dnia w wakacyjnym śniadaniu mistrzów. Do pogody zerkamy teraz, a z faktami Katarzyna Podraza wraca do nas za niecałą godzinę o 9:00. Dwanaście stopni mamy w Suwałkach, 13 w Białymstoku, 14 teraz w Katowicach. Podobna temperatura w Warszawie, tak nam się obecnie rozkłada temperatura, czyli jest chłodno, szaleństwa nie ma. Dziś maksymalnie 24 stopnie, czyli nie będzie bardzo, bardzo, bardzo gorąco, tylko raczej tak ciepławo. Najprzyjemniej, najcieplej ma być na terenie Wielkopolski i Podkarpacia. Na co w tym tygodniu w pogodowym planie? Trochę Kasia o tym powiedziała, zapowiedziała. Więc w czwartek będzie wyjątkowo ciepło, 29 stopni, 31 stopni w planie nawet w najbliższy piątek. Na weekend znowu będzie trochę chłodniej. Pięć po ósmej. Kobiety, które zmieniają swoje miasto, taniec, który pomaga i sztuka przez wielkie S. W tej godzinie wakacyjnego śniadania mistrzów do Poznania się wybierzemy. Tam trwają już poszukiwania poznanianki roku. Potem przeniesiemy się jeszcze do Opola, gdzie taneczne rytmy zumby mają połączyć zabawę z pomaganiem i zajrzymy jeszcze do Nowochódzkiego Centrum Kultury, które szykuje się do świętowania dziesięciolecia Galerii Beksińskiego. A to jeszcze nie wszystko, bo do prasy jeszcze za chwilę zajrzę.
15: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Świat na widelcu.
1: Mam nadzieję, że państwo w dobrym nastroju, bo u nas taki duet, który w dobrym nastroju jest. Chick to chick, Ella i Louis.
16: Heaven, I'm in heaven.

0: Wakacyjny przegląd prasy w RMF Classic.
1: Od ważnej zmiany zaczynamy i od Rzeczpospolitej. Od wczoraj załamanie prawa podczas transmisji internetowych może grozić kara więzienia, a chodzi o patostreaming, wobec którego dotychczasowe przepisy często okazywały się bezsilne, niewystarczające. I teraz to się zmieni. O nowych regulacjach pisze Rzepa dzisiaj w swoim wydaniu. Wśród zachowań objętych nowymi przepisami znalazły się m.in. akty przemocy wobec zwierząt, poniżanie drugiego człowieka czy treści naruszające normy społeczne. Temat rozwija też Wyborcza na stronach internetowych. Zgodnie z nowelizacją za rozpowszechnianie w sieci treści promujących zachowania szkodliwe społecznie, pełnych wulgaryzmów albo zawierających elementy pornografii, grozi kara pozbawienia wolności do lat 3, a jeżeli w takim materiale pojawi się osoba małoletnia, to kara może wzrosnąć nawet do 5 lat. Pozostajemy przy Wyborczej, która zwraca uwagę na rosnącą liczbę zwolnień lekarskich wystawianych przez psychiatrów. Takie L4 stanowią już prawie 8% wszystkich zwolnień i odpowiadają za ponad 14% wszystkich dni absencji chorobowej w pracy. Z danych ZUS wynika, że w ubiegłym roku wystawiono ich o połowę więcej niż w 2019 roku. Skąd się bierze ten wzrost? Jakie są jego przyczyny? To próbują ustalić dziennikarze Gazety Wyborczej. Na koniec online'owe wydanie Dziennika Literackiego. Tam znajdziecie relacje Kingi Dawidowicz z festiwalu Patrząc na Wschód, który odbywa się w Buzie Ruskiej. Autorka podkreśla bogactwo programu wydarzenia, które obejmuje zarówno historię, przyrodę, kulturę Suwalszczyzny, Podlasia i Mazur oraz tematy związane z szeroko rozumianym wschodem. W programie znalazły się m.in. rozmowy poświęcone Kirgistanowi, Kazachstanowi, Iranowi, Bałkanom. To jest propozycja dla miłośników literatury, ale także dla tych, którzy kochają podróże, dla tych, którzy kochają taką formę jak reportaż, jak literaturę non-fiction, a być może jest to także inspiracja do zaplanowania przyszłorocznych wakacji, przyszłorocznego wypadu za miasto, wojaży. Szczegóły znajdziecie w internetowym wydaniu Dziennika Literackiego dziś.
0: Lato na szpaltach gazet. Wakacyjny przegląd prasy w RMF Classic.

0: Dźwięki z Wiedźmina. Sonia Bluszowa, Gianni Ostinelli. 20 minut po 8. A o czym się w polskich miastach mówi? Na przykład w stolicy Wielkopolski o ludziach, którzy robią coś ważnego nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla innych i nie boją się iść pod prąd. Trwa nabór zgłoszeń do tegorocznej akcji Poznanianki. O co chodzi? O tym wie wszystko Przemek Wałczyński.
1: Do akcji można zgłaszać kobiety, które zmieniają Poznań, łamią stereotypy albo po prostu robią coś dobrego dla innych. Można także wskazać grupę albo organizację działającą na rzecz miasta i jego mieszkańców. Potem kapituła wybierze 5 bohaterek, które staną się twarzami miejskiej kampanii i dostaną po 7000 zł, a ich historię będzie można poznać podczas tegorocznego Poznańskiego Tygodnia Kobiet w październiku. Zgłoszenia poznanianek możecie wrzucać online do połowy września.
0: Tyle Przemek Wałczyński. W stolicy Wielkopolski szukają poznanianki roku, a w Opolu możecie dołączyć do nietuzinkowego maratonu zumby. W szczytnym celu będzie można nauczyć się zumby, potańczyć i wesprzeć w ten sposób schronisko dla bezdomnych zwierząt przy ulicy Torowej.
2: Zapraszamy wszystkich, nie tylko tych, którzy na co dzień chodzą na zumbę, ale tych, którzy też jeszcze nigdy nie byli. To jest właśnie niepowtarzalna okazja do wybrania jakby swojego stylu, bo na scenie będzie 8 instruktorów i każdy z tych instruktorów prowadzi zumbę nieco inaczej. Każdy ma swój styl, swój temperament, więc jest to możliwość, żeby zobaczyć, jak ta zumba w różnych odsłonach wygląda.
0: Opowiadała organizatorka i instruktorka zumby Natalia Lisek-Brzuska w rozmowie z Eweliną Machacką. Drugi charytatywny maraton Zumba Fitness w Opolu już niedługo, 12 września.
3: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Słodki smak.

0: Wagon Train, Jerome Moros, 8:27, zrykamy do pogody już za chwilę, a potem wybieramy się do Nowochódzkiego Centrum Kultury, które za kilkanaście dni będzie świętowało dziesięciolecie pewnej bardzo ważnej galerii, do której ludzie zjeżdżają z całego kraju.
1: Reklama.
2: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
6: może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy na co tylko chcesz z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Idziemy do Żabki po promocję?
9: Przecież byliśmy wczoraj.
8: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
9: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
10: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój energetyczny Monster pół litra, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
11: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
15: W każdym kącie i pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
14: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Po reklamie.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: 13 stopni w Trójmieście, podobna temperatura w Poznaniu i we Wrocławiu też 13. O włos cieplej jest teraz w Warszawie i Katowicach, tam 14 stopni. Ładne słońce mamy na zachodzie, sporo przejaśnień też na południu i w centrum. Dziś maksymalnie 24 stopnie, średnia temperatura po południu na poziomie 21 stopni, taką wartość przyjmijmy. Trochę deszczu przed południem i rano na Suwalszczyźnie. To dla tych, którym deszcz rano dzień otwiera. Nawet jeżeli słuchacie nas za granicą, a może tym bardziej, tam zupełnie inna pogoda niż to, o której powiedziałem. I na dobry początek tygodnia. George, here comes the sun. 8:31. Łukasz Wojtusik, dzień dobry.

0: Nie wiem jak u państwa, u nas wakacje z duchami dzięki kompozycji Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. 8.36, wakacyjne śniadanie poniedziałkowe Mistrzów trwa, a w nim Kraków, który ponownie zanurzy się w opowieści prosto ze świata Zdzisława Beksińskiego. Co w planie dziesięciolecia galerii poświęconej temu nietuzinkowemu artyście się znalazło, znajdzie, o tym opowiada nam i zapowiada te wydarzenia Zbigniew Grzyb, dyrektor Nowohuckiego Centrum Kultury w krakowskiej Nowej Hucie, a na fasadzie NCK-u zobaczymy mapping.
1: Krzysztof Guzik, który jest twórcą cyfrowym, przygotuje monumentalny mapping, który będzie wyświetlany na tylnej ścianie Nowohuckiego Centrum Kultury z muzyką Szymona Górki, także miłośnika twórczości Zdzisława Beksińskiego. Także zapraszamy na ten mapping i w sobotę, i w niedzielę, 19 i 20 września od godziny 19 do 22. Kilka razy będzie puszczony, zapętlony i bardzo serdecznie na to wydarzenie zapraszamy. Przygotujemy także spektakl, który miał premierę 10 lat temu, Kryptonim 27, Art Color Ballet, i niezwykła wizja Agnieszki Glińskiej, reżyserki spektaklu, wizja nawiązująca do obrazów Beksińskiego. Taniec, body painting, niesamowita muzyka Nikoli Kołodziejczyka. To w sobotę 19 września o godzinie 19 na scenie NCK i na ten spektakl specjalnie i wyjątkowo bardzo serdecznie zapraszam. Jest to spektakl bardzo rzadko pokazywany, a jest to spektakl rzeczywiście wybitny. Zapraszamy także na debatę Beksiński w Krakowie 20 września w niedzielę o godzinie 13 w strefie, tej otwartej strefie pod Żyrandolem, czyli bardzo blisko galerii. W debacie wezmą udział Wiesław Banach, Piotr Dmochowski, Agnieszka Glińska, Jarosław Serafin, dyrektor muzeum w Sanoku, i Dorota Szomko-Sękowska. I wydaje mi się, że dużo ciekawych rzeczy możemy się jeszcze o Zdzisławie Beksińskim dowiedzieć.
0: To będzie 10 lat galerii. Na bogato, jak słyszycie, opowiadał o tym Zbigniew Grzyb, szef Nowohuckiego Centrum Kultury w Krakowie. Główne wydarzenia związane z jubileuszem galerii Zdzisława Beksińskiego w NCK-u między 18 a 20 września.
2: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Świat na widelcu.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
0: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Orły oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
7: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
9: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
10: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dalmayer Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
13: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
14: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
15: Pędzel Kopuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
14: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
15: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
13: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
16: Marian, a gdzie mogę kupić
17: na mediaexpert.pl?
16: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
17: Na mediaexpert.pl.
16: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
17: Barbara, na mediaexpert.pl.
18: Po reklamie.

0: Roxette. I piosenka, która pojawiła się w filmie Pretty Woman. 9 minut brakuje do 9.
1: Brzmienie lata w RMF Classic.
0: To wakacyjne ostatki. W naszej zabawie ostatnie bidony RMF Classic chętnie znajdą nowych właścicieli, nowe właścicielki. A brzmieniem lata w tym tygodniu jest... No i od razu przypomina mi się choćby Sycylia, którą miałem przyjemność odwiedzić w tym roku. I od razu przypomina mi się Grecja, gdzie byłem rok temu. No a wy też na pewno macie jakieś skojarzenia z cykadami. Może jakieś wspomnienia konkretnej podróży, konkretnego wieczoru. Czekam na takie historie, piękne, wzruszające, śmieszne, zabawne. Zbieram je pod mailem lukasz.wojtusik@rmfclassic.pl. Najładniejsze z tych opowieści cytuję na antenie i pięknym bidonem, wakacyjnym prezentem od nas nagradzam.
1: Brzmienie lata w RMF Classic.
0: A w środę widzimy się po 10 na Zamku Pieskowa Skała. Tam finał naszej akcji filmowa Mapa Polski. Tam się pojawi nasze terenowe studio. Teraz stawka większa niż życie.

0: Fragment z koncertu na Róg de Dur od pana Telemana, taki prezent muzyczny, a fakty od Katarzyny Podrazy już za chwilę. Co w faktach?
1: Nie milkną echa tragicznego wypadku na krakowskim Podgórzu. Mamy komentarz Łukasza Gibały, radnego i kandydata na prezydenta Krakowa. Pary jednopłciowe mogą już przepisać zagraniczny akt małżeństwa w dowolnym USC w Polsce. Sprawdzimy, jak do tego przygotowywane są urzędy. Będzie też ważny komunikat dla mieszkańców Łódzkiego. Chodzi o ćwiczenia systemu alarmowania.
2: Reklama. Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
8: Ty plus słodkie chwile równa się owocowa przekąska w Carrefourze. Winogrona jasne 61% taniej. 4,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit. Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dallmayr Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego...

0: W RMF FM Łukasz Gibała, radny i kandydat na prezydenta Krakowa, pytany o tragiczny wypadek na Podgórzu, do którego doszło w sobotę. Zginęło w nim małżeństwo, a ich 8-miesięczne dziecko trafiło do szpitala.
1: Często też mieszkańcy do mnie piszą, że kiedy proszą o interwencję, bo są urządzane za oknem wyścigi, a jest takich miejsc sporo, na przykład też na północy Krakowa, na ulicy Bora Komorowskiego regularnie są takie wyścigi urządzane, to ta policja przyjeżdża na tyle późno, że ci młodzi ludzie się zdążą ewakuować już. W związku z tym to jest zbierność nie tylko magistratu, ale też służb mundurowych, no i tę sytuację trzeba zmienić.
0: Zdaniem Łukasza Gibały władze Krakowa powinny zamówić specjalną usługę policji za pieniądze z budżetu miasta.
1: W tych miejscach, gdzie te wyścigi są regularnie organizowane, żeby policja, mówiąc, postrzaiła się na tych ludzi i wlepiała im mandaty, i to powinno spowodować, że takich wyścigów będzie mniej, a dodatkowo będziemy oczywiście też stawiać takie środki jak rogi zwalniające w tych miejscach, gdzie ci ludzie się bardzo rozpędzają.
0: Całą rozmowę Piotra Salaka z Łukaszem Gibałą znajdziecie na rmf24.pl. Sprawca wypadku na Podgórzu, 26-letni mężczyzna, zostanie dziś doprowadzony do prokuratury, gdzie ma usłyszeć zarzuty. Grozi mu do 8 lat więzienia. Nowe przepisy weszły w życie wczoraj, ale dopiero dziś przekonamy się, czy są respektowane. Zgodnie z prawem pary osób tej samej płci, które zawarły małżeństwa za granicą, mogą w każdym urzędzie stanu cywilnego dokonać transkrypcji tego aktu. W sieci organizowane są szkolenia dla urzędników, którzy nie chcą stosować się do nowych przepisów. Między innymi burmistrz Zakopanego zapowiedział już, że u niego w mieście akty małżeństw jednopłciowych nie będą transkrybowane. Adwokat Mateusz Wąsik z kancelarii KMA mówi, że to łamanie prawa.
2: Nie jest rolą urzędnika decydowanie, czy wniosek przyjmie, czy nie przyjmie. Każdy wniosek powinien zostać przyjęty i dopiero na podstawie analizy prawnej i stwierdzenia, czy ten wniosek zawiera braki formalne, można ewentualnie taki wniosek uznać za niekompletny albo wydać decyzję negatywną.
0: Jeśli urzędnik wyda decyzję negatywną dotyczącą transkrypcji aktu małżeństwa zawartego za granicą, musi ją uzasadnić, a wtedy sprawą zajmie się sąd. Mamy komunikat dla mieszkańców powiatu łaskiego w Łódzkiem. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dotyczący treningu systemu alarmowania na tym terenie. Ćwiczenia potrwają dziś od 10 do 13. Podczas treningu wykorzystane zostaną syreny. RCB apeluje o zachowanie spokoju. Prawie 50 tysięcy absolwentów szkół średnich dziś i jutro przystępuje do matury poprawkowej. Przed chwilą o 9:00 w całym kraju rozpoczęły się egzaminy pisemne. Swoich sił próbują osoby, które w maju nie zaliczyły jednego obowiązkowego przedmiotu. Reporter RMF FM Michał Dobrołowicz sprawdził, w jakich nastrojach przystępują do poprawki.
3: Jest lekki stres, ale raczej jest dobrze.
4: Jest takie poczucie, że jest lepsze przygotowanie niż w maju?
3: Tak, teraz poświęciłam uwagę tylko na poprawkę, więc myślę, że będzie dobrze.
4: Wakacje, ostatnie tygodnie, lipiec, sierpień były pod znakiem nauki?
3: Trochę tak, ale nie do końca. Gdzieś tam jednak jakieś wyjazdy były, więc starałam się to połączyć.
4: Jaki przedmiot dzisiaj?
3: Matematyka.
4: Jaki był wynik w maju?
3: 24%. Będzie dobrze teraz.
4: Będzie dobrze? Tak mówi intuicja państwa rodziców?
5: Tak, zdecydowanie tak.
6: Za każdym razem się przeżywa.
4: To dzisiaj po maturze już będą tak naprawdę wakacje w końcu.
3: No teraz tak.
0: Wyniki poprawkowych egzaminów maturzyści poznają 11 września, a my oczywiście trzymamy mocno kciuki.
7: Pewnie, że trzymamy, a kolejne fakty poznamy o 10:00. Wtedy wraca do nas Katarzyna Podraza. Teraz zaglądamy do pogody. Tak odrobinkę, troszeczkę cieplej. Jest 13 stopni na Suwalszczyźnie, 15 w Szczecinie i w tym regionie kraju. W Łodzi podobnie, też 15. Proszę, 15 też w Kielcach, w Lublinie, w Warszawie 15-16 stopni, 16 teraz w Rzeszowie. Połacie bezchmurnego nieba na Opolszczyźnie i na Śląsku. Bardzo ładnie jest też w Małopolsce, chociaż tutaj drobnych chmur nie brakuje. Najbardziej pochmurno obecnie na północnym wschodzie kraju, tam może jeszcze przed południem padać deszcz. A co nam się zapowiada? Po południu od 19 do 24 stopni maksymalnie. Jutro ma być podobnie do 24 stopni. 5:05, poniedziałek, to jest często dzień walki o to, żeby jakoś ten pierwszy dzień tygodnia przetrwać w pracy. W poranku u nas radiowym będzie walka, w zasadzie będą nawet sztuki walki i zaproszenie na takie spotkanie. To za kilka minut. Potem cios kończący, a w zasadzie wcześniej chyba chwilę, w humorystycznym przewodniku na lato od Artura Andrusa, czyli ostatni odcinek wakacyjnych zawodowców, a po 10:00 wystawa, która pokazuje, że Jan Matejko poczucie humoru miał i potrafił rzeczywistość komentować satyrycznie jednym rysunkiem.
5: Wakacyjne śniadanie mistrzów.

0: RMF Classic. Chłodne spojrzenie na upały.
1: To dla tych, co po nocce byli, jakoś spać nie mogli, już wstali. I Drove All Night i Roy Orbison. 6 po 9. Dzień dobry.

0: gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Po reklamie.
2: Po 10 już czas na kolejną porcję faktów w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Katarzyna Podraza.
3: Mieszkańcy Krakowa apelują do służb o zdecydowane działania wobec kierowców, którzy jeżdżą zbyt szybko. To reakcja na tragiczny wypadek, do którego doszło w sobotę na Podgórzu. Przypomnijmy, 26-latek stracił panowanie nad samochodem, zjechał na chodnik i uderzył w małżeństwo z 8-miesięcznym dzieckiem w wózku. Dorośli zginęli, niemowlę w ciężkim stanie trafiło do szpitala.

0: akcję pod hasłem Godzina Ciszy. W ten sposób mieszkańcy chcą zaprotestować przeciwko drogowym szaleństwom w mieście. Teraz w faktach informacja dla kierowców z Podkarpacia. Tragiczny wypadek na drodze krajowej 28 w Jaśle. Ciężarówka śmiertelnie potrąciła pieszego. Trasa jest zablokowana. Policja kieruje na objazdy.
1: Śledzimy fakty.
0: Brytyjskie Biuro Meteorologiczne ostrzega. El Niño, które rozwija się nad Oceanem Spokojnym, może być najsilniejszym w historii. To fenomen niezależny od zmian klimatycznych, które wywołuje człowiek. Więcej na ten temat ma dla Was nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
2: El Niño zmienia temperaturę Pacyfiku, zaburza cyrkulację powietrza w atmosferze i wpływa na pogodę na całym globie. Proces ten zwiększa ryzyko występowania gwałtownych burz, fal upałów oraz ulewnych deszczy. Możemy się spodziewać największego El Niño od 100 lat, co podwyższy temperaturę oceanu nawet o 3 stopnie Celsjusza, mówi profesor Adam Scaife, odpowiedzialny za długoterminowe prognozy w brytyjskim biurze meteorologicznym. Jak dodaje, zjawisko to pojawia się cyklicznie co kilka lat, ale tegoroczne prognozy zwiastują gwałtowne wahania pogody, które mogą zaburzyć produkcję żywności i organizację handlu międzynarodowego.
0: El Niño to po hiszpańsku dzieciątko, chłopczek. W tym roku, jak słyszymy, to raczej chłopczysko. Coraz bliżej pierwszego dnia września, przed nami ostatni pełny tydzień wakacji. W faktach sprawdzaliśmy, na jakim etapie są przygotowania.
3: Już wszystko kupione, już tylko czekamy na 1 września, nie możemy się doczekać.
4: Kiedy Państwo robiliście te zakupy?
5: Wakacje.
4: W ostatnich dniach, czy jeszcze w lipcu?
5: W ostatnich dniach.
4: Co było najważniejsze?
3: No myślę, że najważniejsze to zeszyty, tornister i ubrania.
4: Ubrania na WF?
3: Na WF, tak, nowe dresy.
4: Wszystko już jest absolutnie. Co do jednego najważniejszego przedmiotu?
3: Myślę, że tak, już wszystko mamy.
4: A wszystko już spakowane?
5: Tak.
4: Czyli już gotowy jest tornister, tak, że można byłoby jutro nawet iść do szkoły?
5: Tak.
4: Chciałabyś, żeby to było już jutro? Żeby jutro był 1 września?
5: Nie, chciałam za rok.
4: Za rok też będzie 1 września, ale na razie jaki nastrój na koniec wakacji?
3: Bardzo szybko minęły, szkoda, że się kończą. Niewykorzystane absolutnie.
4: Jeszcze można wykorzystać, jeszcze ponad tydzień.
3: No tak, ale to już przygotowania właśnie do 1 września i ogarnianie spraw bieżących w domu.
0: Usłyszał nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz, a my też odliczamy czas, ale do kolejnych faktów. Te wracają za niecałą godzinę.
6: Teraz będziemy ogarniali, jak to zostało powiedziane, wieści pogodowe i sprawdzali, co się wydarzy. Dość powoli rozkręca nam się ten ostatni tydzień wakacji, dzień poniedziałek, ostatni wakacyjny. Mamy od 15 do 19 stopni, teraz najcieplej jest nad morzem i na Podkarpaciu. Najprzyjemniej, to znaczy najładniej, tak z dużym słońcem, z błękitnym niebem, obecnie jest na Opolszczyźnie i na Śląsku. Całkiem przyjemnie również w Małopolsce, a co nas czeka? Patrzę jeszcze na pogodową mapę. Nie wygląda to najgorzej, po południu maksymalnie stopni 24 i najcieplej. Cieplej ma być w rejonie Rzeszowa i Poznania. Po południu też trochę pokropić może na północy i na północnym wschodzie Polski. 9:55 w tej godzinie śniadania mistrzów wakacyjnego. Zajrzymy do domu Jana Matejki w Krakowie i przekonamy się, że autor Bitwy pod Grunwaldem poczucie humoru miał i to nie byle jakie. Pokazuje to świetnie wystawa Satyra i komiks u Jana Matejki, którą w centrum Krakowa można zobaczyć i tam się wybierzemy. Oprowadzi nas po tej prezentacji Marta Kłak-Ambroszkiewicz, kustosz i kierownik domu Jana Matejki, oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie.
7: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Lato dobrze przyprawione.
6: Ale zanim wycieczka wakacyjna, to jeszcze wcześniej łyk dobrych nut. Romeo i Julia, prezent od pana Prokofiewa, a później The High Chaparral.

0: Słuchaj, Chapral, muzyka David Rose to za nami. Ja zapraszam już teraz do domu Matejki. Tam można cały czas oglądać wystawę Satyra i komiks Jana Matejki. Wybrałem się do tego pięknego miejsca z mikrofonem, a po wystawie oprowadzać nas będzie Marta Kłak-Ambruszkiewicz, kustosz i kierownik Muzeum Domu Jana Matejki.
1: Uwaga, wystawa.
0: Mistrz Matejko miał po pierwsze dystans do świata, a po drugie, co ważniejsze, dystans do własnej postaci, która na tych jego rysunkach się pojawia. To jest też taka w ujęciu karykaturalnym trochę.
2: Tak, my sobie nie zdajemy też sprawy, my widzowie, odbiorcy jego sztuki, że często te sytuacje humorystyczne pojawiają się również na wielkich płótnach. Ale dzisiaj się skupiamy na rysunkach satyrycznych. Potrafi mieć dystans do samego siebie, i to ogromny. Potrafi samego siebie przedstawić w sposób karykaturalny, nawet dość bolesny, bym powiedziała, ale potrafi uchwycić komis sytuacji, danego zdarzenia i zrobić to w sposób z jednej strony bardzo dokładny, a jak znamy biografię Matejki czy jego rodziny, jesteśmy w stanie to połączyć z określonymi wydarzeniami i jakby sobie dobudować tło jeszcze do tego rysunku satyrycznego, a czasem i alegorycznego, bo wśród tych rysunków humorystycznych pojawiają się karykatury rodzinne, pojawiają się alegorie i pojawiają się również ilustracje do opowieści literackich czy nawet bajkowy.
0: Czy ten tutaj, ten malutki na tym wielkim słoniu, to Matejko?
2: Tak, to Matejko na słoniu podczas podróży na Bliskim Wschodzie. Tutaj widać żonę siedzącą w laktyce, jego na słoniu, i oczywiście karawana podąża przez pustynię.
0: Co Matejce dawało to rysowanie, no takie trochę jakby przy okazji czegoś, albo gdzieś na marginesie tak naprawdę wielkiej jego twórczości, no bo to nie jest też taka historia, że to są jakieś wprawki do czegoś, to taka czysta zabawa dla ręki?
2: Na pewno zabawa dla ręki, na pewno niezwykła umiejętność obserwacyjna właśnie sytuacji, których jest częścią, zdarzeń. No i ta potrzeba uwieczniania wszystkiego, co się dzieje. Potrzeba uwieczniania dzieci, zwierząt, towarzyszy podróży, etc. Teraz zatrzymaliśmy się przed karykaturą osiołka.
0: Opętanego przez muchy.
2: Dokładnie, tak podpisał Jan Matejko. Cała historia osiołka w dobrach Matejki to jest niezwykle interesująca opowieść. Jan Matejko ma urodziny, jest w mogile, potem przechadza się po ogrodzie. Kiedy ojcowie się dowiadują, że to dzień urodzin mistrza, ofiarowują mu w prezencie osiołka. Osiołek trafia do Krzesławic, nosi imię Szwajgier, staje się towarzyszem zabaw dziecięcych. Stąd mamy fantastyczne karykatury przedstawiające osiołka uczestniczącego w zabawach dzieci. Takim stałym towarzyszem osiołka staje się najmłodszy syn artysty Jerzy, zwany Izio, który na kolejnej karykaturze w stroju i ucharakteryzowany na Sancho Panse, pojawia się i Don Quixote i wszystko się pięknie toczy w Krzesławicach. Osiołek sobie żyje szczęśliwie.
0: I tu się zatrzymamy. Więcej historii osiołka na wystawie, którą odwiedzamy w domu Matejki w samym sercu Krakowa. Na tą ekspozycję czasową jeszcze na pewno wrócimy. W tej godzinie poranka RMF Classic.
1: Uwaga, wystawa!

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Uralnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy wam.
2: Kierunek lato.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do waszego miasta? No to co, jedziemy.
2: Kierunek lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już dziś po 15:00.
4: Reklama.
5: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
5: A tamta to jest mega.
4: Mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert.
7: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
8: Pierwszy dzwonek tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Teraz sok tłoczony Bracia Sadownicy, różne rodzaje, tylko 4,49 za butelkę 750 ml. A jogurt Mlekowita typ grecki, tylko 2,99 za opakowanie 400 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
12: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
13: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
14: Castorama!
15: W teorii okazje na ogród się skończyły.
14: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Idziemy do Żabki po promocję?
17: Przecież byliśmy wczoraj.
16: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
17: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
14: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój energetyczny Monster pół litra, a drugi otrzymasz za 2 złote. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
18: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
19: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Po reklamie.

Muzycznie, klasycznie się teraz zrobi fragment z Rycerskości Wieśniaczej, zabrzmi w wakacyjnym śniadaniu mistrzów, potem temat These Days i Alexis French, a potem zerkniemy, co na mapach pogodowych widać.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Dziś do 24 stopni, jutro podobnie, w środę 28, w czwartek 30, a w piątek na Podkarpaciu spodziewamy się nawet 32 stopni. Tak wyglądają najbliższe dni, jeżeli chodzi o to, co w temperaturze się wydarzy. Poniedziałek natomiast ma być w miarę pogodny, po południu burze możliwe na północnym wschodzie kraju, popadać może też w centrum. Teraz od 15 do 21 stopni.

0: Reklama.
1: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
2: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
3: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
4: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
5: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
8: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
9: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
12: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
13: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
0: Po reklamie.

0: Koncert na trąbkę Ezdur we fragmencie, kompozycja pana Haydna, to za nami. Za chwilę spotkanie z Manu Chao, ale wcześniej wracamy do domu Jana Matejki w Krakowie. Tam wybrałem się na wystawę Satyra i komiksu Jana Matejki, po której oprowadzi nas Marta Kłak-Ambroszkiewicz, kustosz i kierownik Muzeum Domu Jana Matejki.
1: Uwaga, wystawa.
0: A to co za praca?
2: A to jest taki rysunek ilustracyjny do Skąpca Moliera.
0: Bo takich rysunków, które odnoszą się bezpośrednio do dzieł literackich, tutaj na tej wystawie znajdziemy więcej.
2: Też. Znajdziemy również rysunki niezwykle małych formatów, satyryczne do bajek La Fontaine'a, ale w zbiorach posiadamy również do bajek biskupa Ignacego Krasickiego, czyli wszystkich tych humorystycznych utworów, które przerysowują, proszę zwrócić uwagę, nie zawsze dobre cechy charakteru ludzkiego.
0: Na tej wystawie także zobaczycie zdjęcia i stroje rodziny Jana Matejki. Tak byście Państwo mogli łatwo odnaleźć te postaci później na rysunkach satyrycznych. Ile tych rysunków zachowało się? Ile macie w dyspozycji w zbiorach muzealnych?
2: Mamy kilkadziesiąt takich rysunków. Wiem również o tych, które znajdują się w zbiorach prywatnych kolekcjonerów czy dalszych członków rodziny.
0: Może zdradzimy tu jakąś wielką tajemnicę, ale jeżeli tak robimy, to chyba lepiej dla Państwa, że co jakiś czas, co kilka miesięcy wystawa trwa do przyszłego roku, ale możecie zobaczyć tu inne rysunki ze względów konserwacyjnych. Jak rozumiem, wybrane prace będą wymieniane.
2: Tak, rysunki autorstwa Jana Matejki będą podlegały wymianom i też stąd wystawa będzie się zmieniała, bo będziemy też podmieniali te powiększone faksymile karykatura, żeby widz mógł się zapoznać dokładnie z tą kreską, z techniką, bo trzeba zwrócić też uwagę, że jedne są rysowane ołówkiem, ale pojawiają się takie, które są wykonywane również atramentem.
0: Dlaczego?
2: Dlaczego? Jeśli chodzi o cykl poświęcony filozofom, to jest efekt uczestnictwa pośredniego Jana Matejki w lekcjach dzieci. Otóż opowieść o tej historii związana jest z Juliuszem Mienem, nauczycielem dzieci, który w Krzesławicach po południu dzieciom Jana Matejki opowiadał historię filozofii helenistycznej. Jan Matejko nie mógł już wtedy malować, bo zapadał zmierzch, nie było dobrego światła dziennego i przysłuchiwał się tej lekcji, w pewnym momencie rozbawiony opowieściami Juliusza Miena, zaczął wrysowywać w zeszyt dziecięcy atramentem, bo pewnie dzieci pisały przecież piórem, wrysowywać wizerunki filozofów i tak pojawił się cykl 6 przedstawień filozofów związanych z filozofią starożytnej Grecji.
0: I tu się zatrzymamy więcej. Do zobaczenia już w domu Jana Matejki, w oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie, którego kustoszem i kierowniczką jest Marta Kłak-Ambroszkiewicz, która oprowadzała nas po wystawie Satyra i komiks u Jana Matejki. Piękne dzięki.
1: Uwaga, wystawa!

0: Temat z The Office, z biura, kończy nasze poniedziałkowe wakacyjne śniadanie mistrzów. Niezależnie od tego, czy jesteście w domu, w biurze, w pracy, czy na wakacjach, możecie już za chwilę powalczyć w RMF Classic o nagrody w zabawie Filmowa Mapa Polski, przez którą przeprowadzi was znany wam Darek Stańczuk. Spotkanie z nim za chwilę, wcześniej o 11:00. Fakty. My słyszymy się jutro przed 7:00.
1: Reklama.

0: tylko teraz tablet Oscalpad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
2: Sanostol.
3: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi
2: Sanostol?
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Oriflame Healthcare.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli wszystkie paczkowane parówki. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. A do środy chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z lady tradycyjnej filet z piersi kurczaka. 18,99 za kilogram. Biedronka.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
8: a w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
12: Zdrowit.
13: Po reklamie.
14: I punktualnie 11:00 Katarzyna Podraza i najświeższe w RMF Classic fakty.
15: Na początek smutna informacja. Nie żyje generał Mirosław Różański, miał 63 lata. W latach 2015-2017 był dowódcą generalnym rodzajów Sił Zbrojnych, a ostatnio od 2023 roku senatorem 11 kadencji. O jego śmierci poinformował RMF FM senator Grzegorz Fedorowicz, przewodniczący klubu Nowa Polska Centrum. Dolnośląscy policjanci zatrzymali dwóch pseudo-kibiców podejrzanych o pobicie i pozbawienie wolności mężczyzny w Lubinie. To 33 i 34-latek powiązani ze środowiskiem pseudo-kibiców Zagłębia Lubin. Mężczyźni już usłyszeli zarzuty w tej sprawie. O szczegółach Benjamin Kubiak-Piłat.
16: Lubińscy policjanci otrzymali informację o pobiciu mężczyzny przy jednym z bloków na terenie miasta. Z przekazanych funkcjonariuszom informacji i ich wstępnych ustaleń wynikało, że sprawcy nie tylko pobili, ale pozbawili też wolności pokrzywdzonego i wraz z nim odjechali dwoma samochodami z miejsca zdarzenia. Mundurowi rozpoczęli poszukiwania. Udało im się namierzyć porzucone samochody sprawców oraz pokrzywdzonego. Pobity mężczyzna z obrażeniami trafił do szpitala. 33 i 34-latek usłyszeli z kolei zarzuty dotyczące pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia oraz pozbawienia wolności oraz pokrzywdzonego. Pobity mężczyzna z obrażeniami trafił do szpitala. 33 i 34-latek usłyszeli z kolei zarzuty dotyczące pobicia.

0: mąka ma kosztować 7,40 zł, a litr oleju napędowego 7,61 zł.
1: Chłodne powietrze polarne morskie wyż z nadmorza czarnego i fiński niż kształtują dziś pogodę w Polsce. Na południowym zachodzie dzisiaj najpogodniej, na pozostałym obszarze kraju przelotne opady deszczu. W północnej części kraju może także zagrzmieć. Temperatura maksymalna na północnym wschodzie do 18, na południu i na zachodzie Polski najcieplej tam do 22-23 stopni w skali Celsjusza.

0: Lato mistrzów muzyki filmowej. Tylko w RMF Classic.
1: Hi everyone, this is Trevor Morris.
2: This is Gustavo Santaolalla.
3: Hi, my name is Volker Bertelmann, aka Hauschka.
4: Hello, this is Tandun. Please listen to more film music. RMF Classic is my favorite station. Thank you. Dziękuję.
5: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

Terminator 2, dzień sądu i z tego filmu temat Brada Fidela. Jak pokazują nowe badania, mamy często problem z wakacyjnym stresem. Słuchajcie, wakacje, które mają pomóc nam uwolnić się od niego, choć na chwilę, nieoczekiwanie ten stres wzmagają. Czas odpoczynku czasami męczy podwójnie, jak się okazuje, bo przed urlopem i na urlopie denerwujemy się, że nie wypoczywamy wystarczająco, pompujemy te oczekiwania, a jak coś nie wychodzi, dopada nas frustracja. Ważne jest, jak mówią znawcy tematu, tak zwane realistyczne podejście do wakacji. Nie warto nastawiać się na idealny wypoczynek. Raczej trzeba zmniejszać presję i jeszcze przed urlopem przygotować się do niego stopniowo. Dobrze działa redukcja obowiązków. No i jakiś sensowny plan wypoczynku. Taki pod nas, pod nasze własne potrzeby i naszą własną osobowość. Wakacyjnie wciąż gramy w RMF Classic. Proszę bardzo, może ta muzyka Briana Tylera was odstresuje, a potem to już bez wątpienia Jerzy Duduś Matuszkiewicz i odstresowujące alternatywy 4 w naszym kinie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Zapierających dech w piersiach zakątków, które występowały zarówno w polskim, jak i w światowym kinie. Razem z Wami poznajemy ich filmową historię i odkrywamy je na nowo.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Na finał naszej wakacyjnej akcji zapraszamy do Zamku Pieskowa Skała, który zagrał w wielu filmach i serialach. Oto tylko kilka z nich. Ogniem i Mieczem, Potop, Pan Wołodyjowski czy Pierścień i Róża.
3: Relacja z finałowego przystanku naszej trasy już w środę po 10:00 w RMF Classic.

0: Panele laminowane AC4 7 mm Barellan już za 24,90 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
4: Idziemy do Żabki po promocję?
5: Przecież byliśmy wczoraj.
4: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
5: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
6: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój energetyczny Monster pół litra, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
10: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
11: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
12: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
11: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
13: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
14: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
15: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
16: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
17: Zdrowid.
18: Po reklamie.

13:25 na zegarach w RMF Classic. Za chwilę kolejna podpowiedź w naszej konkursowej zabawie Filmowa Mapa Polski. Dariusz Stańczuk, zapraszam do uważnego słuchania. Na razie Verdi, Giuseppe Verdi i marsz triumfalny, pamiętna scena z opery Aida.

0: Marta Archeliczy przy jednym, Siergiej Babajan przy drugim fortepianie i w takiej aranżacji Prokofiewa, Romeo i Julia i Gawot z baletu Romeo i Julia. Właśnie szekspirowska opowieść osadzona w renesansowej Weronie. Renesansowy jest i owszem, i Wawel też przypomina zamek w miejscowości, którą zaznaczamy dzisiaj konkursowo na filmowej mapie Polski. Na zamku w owej miejscowości powstawał serial Czarne Chmury. Pułkownik Dowgirt i przyjaciele po tamtejszych zamkowych murach hasali. W tej samej miejscowości, na tym samym zamku powstawała międzynarodowa superprodukcja Bitwa pod Wiedniem, ale także Klejnot Wolnego Sumienia, historyczny film Janusza Majewskiego. No i oczywiście Barbara Radziwiłłówna. Ta produkcja korzystała z pięknych, renesansowych wnętrz i z dziedzińca zamku. W jakiej miejscowości to wszystko było kręcone? Oto pytanie zasadnicze.
1: Filmowa mapa Polski. Zapraszamy do miejsc znanych z filmów i seriali.
0: Ktoś, kto rozpozna trafnie zagadkową, bardzo filmową, fotogeniczną miejscowość i miejscowy zamek. No i przy okazji odpowie najciekawiej na dodatkowe pytanie. Za godzinę już przejmie nagrody. Wspaniale wydany przewodnik filmowy po Europie. Do tego całe naręcze naszych wakacyjnych radiowych gadżetów. O 14.30 finał zabawy Filmowa Mapa Polski. Cały czas czytam wasze zgłoszenia na rmfclassic.pl. Filmowa Mapa Polski. Bardzo proszę. Teraz Robbie Williams i Nicole Kidman w duecie nam zaśpiewają.

0: Reklama.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
7: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
10: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
11: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
10: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona Jasny Luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie Luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

Johann Baptist Neruda i Presto z Sinfonii Adur pana Johana. Przedostatni wakacyjny poniedziałek niełaskawy dla fanów kąpieli w Bałtyku, na większości kąpielisk w zachodniopomorskim. Czerwone flagi, zabronione wchodzenie do wody. Powodem są wysokie, bliskometrowe fale. No i tak na takie zakazy traficie w Świnoujściu, w Międzyzdrojach, w Kołobrzegu, w Darłówku Wschodnim z kolei mamy zakaz kąpieli spowodowany przez tak zwane parametry mikrobiologiczne. No nie ma co się narażać i na parametry, i na wysokie fale. Warto się bezpiecznie pobawić z nami na przykład w konkurs Filmowa Mapa Polski. Tuż po 14 w RMF Classic ostatnia podpowiedź w sprawie bardzo filmowej, zagadkowej miejscowości. Nie nad morzem akurat ta miejscowość leży. Na razie jednak posłuchamy Marka Grechuty i grupy Anawa, która ocalić od zapomnienia, tak od

płaszcz powisa, krzykliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od

0: reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy polskie śliwki na wagę 3,99 za kilogram. Tak, śliwki 3,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz, Generali. Materiał marketingowy.
5: Gutek Film przedstawia gorzkie święta Pedro Almodovara. Namiętność, przewrotny humor, kolory, czyli wszystko, za co kochasz jego filmy. Gorzkie święta w kinach od 28 sierpnia.
6: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
7: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
12: Pora na wakacje.
11: Pora na hybrydę z rabatem.
13: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
14: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
15: Carrefour w sumie najlepszy jest.
0: Po reklamie.
16: Już 14 w RMF Classic Fakty przedstawi je Katarzyna Podraza.
17: Sześć państw Unii Europejskiej, w tym Polska, chce zmniejszyć ceny energii. Proponują podatki od nadzwyczajnych zysków firm naftowych. Ministrowie finansów Austrii, Niemiec, Włoch, Portugalii, Polski i Hiszpanii uważają, że koncerny naftowe w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie dużo zarabiają na wysokich cenach energii, a rosnące koszty energii coraz mocniej obciążają obywateli i przedsiębiorstwa. O tym, co konkretnie proponuje te sześć państw, powie brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą.
18: Kraje te chcą, żeby koncerny, które zarabiają gigantyczne sumy w związku z kryzysem na Bliskim Wschodzie, dołożyły się do złagodzenia skutków drogiej energii, które odczuwają zwykli obywatele. Podobne rozwiązanie zastosowano w 2022 roku podczas kryzysu energetycznego wywołanego wojną na Ukrainie. Wtedy Unia wprowadziła dodatkową składkę od nadzwyczajnych zysków firm energetycznych. Teraz ministrowie chcą stworzyć bardziej ukierunkowany mechanizm, zwłaszcza dotyczący zagranicznych zysków międzynarodowych koncernów naftowych. Chcą także sprawdzić, czy rafinerie nie zawyżają swoich marż i domagają się jak najszybszych wyników europejskiego dochodzenia w tej sprawie.
19: Śledzimy fakty.
17: Koniec z bezkarnością twórców chorych treści w internecie. Obowiązują już nowe przepisy. Patostreamerom za publikację szkodliwych materiałów grozi 5 lat więzienia. Co praktycznie oznacza nowe prawo, wyjaśni nasz reporter Michał Radkowski.
0: Przepisy zakazują patostreamingu. Ta nazwa wzięła się z połączenia dwóch słów: patologia oraz stream, czyli przekaz na żywo w internecie. Patostreaming to nagrywanie i publikowanie albo transmitowanie w sieci materiałów, w których prezentowane są treści wulgarne, obsceniczne, szokujące i brutalne. I tak za rozpowszechnianie w internecie treści przedstawiających przemoc wobec zwierząt albo poniżających traktowanie innej osoby grożą 3 lata więzienia. Jeśli w materiałach takich będą umieszczane osoby poniżej 18 roku życia, kara wzrośnie do 5 lat. Statystyki pokazują, że w 2024 roku patostream oglądał co czwarty nastolatek w Polsce.
17: Osy, pszczoły, szerszenie. Ich urządzenia mogą zagrażać życiu, alarmują lekarze. W skrajnych przypadkach wywołują wstrząs anafilaktyczny.
12: Pojawia się duszność, obrzęk krtani, wymioty, ból brzucha. Może dojść do spadku ciśnienia i utraty przytomności. Bez podania leku ciężki wstrząs anafilaktyczny może skończyć się śmiercią.
17: Przestrzegała profesor Ewa Czarnobilska, szefowa Katedry Toksykologii i Chorób Środowiskowych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Szykuje się piłkarskie widowisko na najwyższym poziomie. Już w sobotę mecz gwiazd Polska-Francja na stadionie miejskim przy Alei Piłsudskiego w Łodzi. Zanim jednak zawodnicy wybiegną na murawę, będzie szansa na zdobycie ich autografów na rynku manufaktury.
19: Będzie przygotowana strefa ze sceną, gdzie właśnie będzie można posłuchać, porozmawiać, zadać pytania, a także strefa, gdzie będzie można zdobyć autografy.
20: Mamy wielkie nazwisko od strony francuskiej, tak jak Christian Carambeu, mistrz świata, mamy Robert Pires, mamy też Donny van Buyten, więc przed meczem po pierwsze mamy strefa kibiców, gdzie to czekają na ludzi bardzo fajne atrakcje, później mamy mecz i w ramach tego meczu zaczynamy przez koncert modelki.
17: A zapraszali dyrektor marketingu manufaktury Monika Długosz-Łępica oraz organizator meczu gwiazd Erik Salvat.
16: Co z polską pogodą? Dzisiaj z rzuty oka na naszą mapę pogodową. Chłodne powietrze polarne morskie rządzi, no i wyż z nadmorza czarne. Co z polską pogodą? Dzisiaj z rzuty oka na naszą mapę pogodową. Chłodne powietrze polarne.

0: James Horner i Avatar oraz grupa Queen rozpoczęli dzisiejsze spotkanie w audycji.
1: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic.
0: Dzień dobry, Natalia Grzeszczyk. Rozpoczynamy spotkanie w naszym popołudniowym wakacyjnym magazynie, w którym do 20 będziemy podpowiadali, na jakie spektakle, filmy, festiwale, koncerty, wystawy warto wybrać się w najbliższych dniach. Trzeba wykorzystać do granic możliwości ten ostatni tydzień sierpnia. My pomożemy, my podpowiemy, bo mamy mnóstwo ciekawych pomysłów. Dużo podpowiedzi to od razu przypominam, zawsze też znajdziecie na RMF Classic. .pl. Poza tym na antenie oczywiście mnóstwo najpiękniejszych

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Była kręcona jakaś kultowa produkcja, dlatego przez całe lato szukamy miejscowości z filmową przeszłością, a wy nam w tym pomagacie.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Na finał zapraszamy do zamku Pieskowa Skała, gdzie powstało mnóstwo filmowych i serialowych produkcji. Wymienię tylko kilka. Janosik, Stawka większa niż życie, Podróż za jeden uśmiech, czy Królowa Bona.
3: Relacja z finałowego przystanku naszej trasy już w środę po 10:00 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
5: a w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
9: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
14: Skąd ta piana, kochanie?
13: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
16: Lidl, to się opłaca.

0: Wiedeńska krew Johanna Straussa II w wykonaniu Orkiestry Filadelfijskiej, którą poprowadził Eugene Ormandy. Bardzo często w czasie wakacyjnych podróży zwiedzamy świątynie, bywa, że różnych wyznań. Traktujemy je nie tylko jako miejsca kultu, ale po prostu jako ciekawe zabytki, miejsca pełne znakomitych dzieł sztuki, a wiele z nich to wspaniałe dzieła architektoniczne również. Kryją w sobie ślady niezwykłych historii i wielkich tajemnic. Często są miejscem pochówku nie tylko dostojników kościoła, ale też królów, ludzi zasłużonych dla świata. W te wakacje opowiemy Wam o kilku wybranych.
1: Podróże sakralne. RMF Classic prezentuje najpiękniejsze świątynie Europy.
0: Dzisiaj Sagrada Familia w Barcelonie to absolutne arcydzieło secesji i modernizmu katalońskiego, zaprojektowane przez Antoniego Gaudiego. Świątynia ta jest wyjątkowa na skalę światową, ponieważ jej budowa, finansowana wyłącznie z prywatnych datków, trwa nieprzerwanie od 1882 roku. Niedawno, w lutym tego roku, ukończono zewnętrzną strukturę Najwyższej Wieży Jezusa Chrystusa, dzięki czemu bazylika osiągnęła swoją docelową wysokość 172,5 metra, stając się najwyższym kościołem na świecie. Wnętrze świątyni przypomina monumentalny kamienny las, w którym światło wpada przez gigantyczne, wielobarwne witraże.
1: Podróże sakralne. RMF Classic prezentuje najpiękniejsze świątynie świata.
0: Sagrada Familia w hiszpańskiej Barcelonie. Może byliście tam nawet w tym roku, zwiedzaliście, a może macie uwieczniony na zdjęciach ten najwyższy oddany w lutym tego roku punkt świątyni. To ja bardzo z przyjemnością bym zobaczyła, jak to właśnie z perspektywy turysty wygląda. No bo to jednak kawał historii dzieje się na naszych oczach. natalia.grzeszczyk@rmfclassic.pl. Ten adres jest do Waszej dyspozycji przez całą audycję aż do godziny 20. Podniebna poczta Kiki. Za chwilę najpierw na naszej antenie Tina Turner i Golden Eye.

0: Reklama.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Idziemy do Żabki po promocję?
4: Przecież byliśmy wczoraj.
3: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
4: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
5: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój energetyczny Monster pół litra, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Kaufland jest
9: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki 99 groszy za kilogram, a ćwiartka z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
10: Gutek Film przedstawia gorzkie święta Pedro Almodovara. Namiętność, przewrotny humor, kolory, czyli wszystko, za co kochasz jego filmy. Gorzkie święta w kinach od 28 sierpnia.
11: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
12: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

Wikingur Olafsson, Claude Debussy i dziewczyna o włosach jak len. Za kilka minut, bo najpierw w RMF Classic Antonio Vivaldi i Allegro z wiosny z czterech pór roku. Gra Wenecka Orkiestra Barokowa, dyryguje Andrea Marcon.

0: Kierunek lato w RMF Classic.
1: Do 30 sierpnia Warszawa znowu jest miejscem spotkań z kulturą żydowską, ponieważ trwa festiwal Warszawa Singera. Po raz 23 już łączy koncerty, teatr, literaturę i wydarzenia plenerowe. Tegoroczny finał będzie w zupełnie nowej odsłonie. Tradycyjny koncert zastąpi wyjątkowa opera klezmerska prosto z Nowego Jorku w nocy na Starym Rynku. 30 sierpnia w Teatrze Wielkim Operze Narodowej zostanie pokazane to widowisko muzyczno-teatralne z mistrzowskim udziałem Franka Londona, laureata Grammy, charyzmatycznego trębacza, którego nazwisko doskonale znane jest wielbicielom muzyki klezmerskiej. Szczegóły na stronie Festiwalu Warszawa Singera, a na naszej antenie jedna z nowości w playliście RMF Classic ze ścieżki dźwiękowej filmu Spider-Man, całkiem nowy dzień.

0: Reklama.
1: Castorama!
2: W teorii okazje na ogród się skończyły.
1: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
8: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
10: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
12: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
13: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
0: Po reklamie.

0: Na południu i południowym zachodzie zachmurzenie dzisiaj małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze Polski umiarkowane, okresami duże, miejscami możliwe przelotne opady deszczu, w północnej i północno-wschodniej części kraju lokalnie możliwe burze. Temperatura maksymalna od 18 na północnym wschodzie do 22-23 stopni Celsjusza na południu i zachodzie Polski. Wiatr wieje dzisiaj słaby, umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.
1: Lato pełne wrażeń w RMF Classic.
2: Nazywam się Marla Radowicz.
3: Tu Igor Herbut.
4: Tu Krzysiek Zalewski. Cześć.
5: Cześć. Tutaj Kwiat Jabłoni i słuchacie RMF Classic.
6: Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: lato. Wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic. Biletomat.
1: Bóg mordu to wybuchowa mieszanka błyskotliwego tekstu Jasminy Rezy i brawurowej gry aktorskiej, które sprawiają, że z twarzy widzów od początku do końca przedstawienia nie schodzi uśmiech, ale z tyłu głowy pojawia się refleksja. Czytamy na stronie Teatru Szóste Piętro w Warszawie. To intrygujący portret różnorodnych damsko-męskich relacji i stosunków wewnątrzmałżeńskich oraz obraz

współczesnego, wcale nieprostego rodzicielstwa. To spektakl, który najkrócej określić można jako słodko-gorzką bombę emocjonalną. Na scenie Anna Dreszowska, Izabela Dąbrowska, Cezary Pazura i Michał Żebrowski. Na Boga mordu. Pokaz spektaklu, który odbędzie się 31 sierpnia o godzinie 19 w Stołecznym Teatrze 6 Piętro. Mamy dla Was teraz kilka podwójnych zaproszeń. Adres w ich sprawie do dyspozycji to redakcja@rmfclassic.pl. redakcja@rmfclassic.pl. Bóg mordu w Teatrze 6 Piętro we Warszawie 31 sierpnia. Za chwilę walc As dur opus 34 numer 1 Fryderyka Chopina. Przy fortepianie zasiądzie Nikita Magalow. Najpierw pierwsza suita wiolonczelowa G-dur Jana Sebastiana Bacha.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku projekt Tato w Krakowie, zaproszenia na rajd po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, spotkania nie tylko dla studentów w Poznaniu i przygotowania do nowego sezonu w Teatrze Śląskim.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
3: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
4: Reklama.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
5: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
7: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
8: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
4: Po reklamie.

Joseph Trapanese i seria Niezgodna Wierna za chwilę w RMF Classic, bo najpierw muzyka, którą Michał Lorenc skomponował do filmu Bandyta.

0: Eklato. Wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic.
1: Zanim Zbigniew Wodecki, Mitch and Mitch przejmą antenę RMF Classic, przypomnienie, że zanim Andy Warhol stał się najbardziej rozpoznawalnym artystą świata, przez lata był nieśmiałym chłopakiem, rysownikiem, ilustratorem, projektantem, człowiekiem pracującym dla magazynów, wydawnictw, agencji reklamowych i świata mody. Wystawa Andy Warhol od linii do legendy w krakowskim Pałacu Sztuki pokazuje drogę, jaką przebył ten artysta, prezentując ponad 60 oryginalnych rysunków, sitodruków, polaroidów, filmów i plakatów, monumentalną instalację co-wallpaper o powierzchni ponad 30 metrów kwadratowych, pierwsze numery legendarnego magazynu Interview, stroje z tkanin zaprojektowanych przez Warhola w latach 50. oraz pełny zestaw książek i okładek płyt winylowych zaprojektowanych przez tego artystę. Wystawa Andy Warhol od linii do legendy w Pałacu Sztuki w Krakowie dostępna będzie dla zwiedzających do 27 września.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie.

0: Orchestre Revolutionnaire Romantique, John Eliot Gardiner i fragment piątej symfonii Ludwika van Beethovena. Za chwilę król Elvis przejmie naszą antenę, ale najpierw coś dla miłośników piękna.
1: Dziewczyna z perłą. Kamienie szlachetne prezentuje artystka sztuki złotniczej Iwona Tamborska.
2: Jeśli widać w nim gwiazdę, nazywany jest kamieniem przeznaczenia. Jeśli widać w nim gołym okiem inkluzję, mówi się, że ma moc spełniania życzeń. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest szafir. Starożytni Persowie wierzyli, że niebieskie szafiry to po prostu fragmenty nieba lub samo niebo, ale odbite w tym pięknym kamieniu. Przekonanie, że niebieski kamień ma związek ze światem duchów, niebem i wiecznością, pojawiło się również w późniejszych stuleciach. I tak w VI wieku papież Innocenty III nakazał wszystkim kardynałom noszenie szafiru oprawionego w złoto na prawej ręce. Z czasem również ze względu na swój niebieski kolor kamień ten zaczęto wiązać z kultem maryjnym. Ze względu na związek szafirów ze światem wieczności, duchów i życia pozagrobowego interesowali się szafirem również czarownice, czarnoksiężnice oraz nekromancerzy, czyli ci, którzy próbowali przywrócić zmarłych do świata żywych. W szczególnym zainteresowaniu mieli szafir, który w swojej strukturze zawierał widoczne gołym okiem inkluzję, ponieważ taki kamień nazywano chowańcem, czyli inkluzem. Był to duch, który został uwięziony wewnątrz kamienia, który musiał spełniać życzenia osoby, do której kamień ten należał. Motyw chowańca, czyli pomocnika czarownicy czarnoksiężnika, występował w licznych filmach, na przykład Harry Potter, Wiedźmin albo Sabrina. Ciekawa plotka głosi, że przeniesienie stolicy z Krakowa do Warszawy wiąże się również z kwestiami paranormalnymi. Ponoć Zygmunt III Waza wraz ze swoim nadwornym alchemikiem pasjami interesował się przywoływaniem duchów, a wykorzystywano do tego szafir, który rozprzestrzeniał swoje niebieskie światło za pomocą zbliżonej do niego świecy. Niebieskie światło rozprzestrzenione przez szafir miało przyciągać dusze zmarłych do przywołujących je osób. Podobno król i jego alchemik ściągnęli na Wawel tak wiele duchów, że mieszkanie tam było już uciążliwe, więc konieczne było przeniesienie stolicy do Warszawy. A czym jest szafir? Szafir, a właściwie korund, to minerał, który jest dość powszechnie spotykany w przyrodzie. Jest to tlenek glinu. Jeśli utworzy się w ziemi, z upływem czasu pod wpływem wysokich temperatur i wysokiego ciśnienia w głębi ziemi, wykrystalizuje w postaci kryształu. I te okazałe kryształy są już rzadkością i są niezwykle cenne. Korund występuje w szerokim spektrum kolorów, od bezbarwnego, przez żółty, pomarańczowy, zielony, niebieski, aż po czarny. Kiedy występuje w tych kolorach, nazywa się go szafirem. Jednak, kiedy jego kolor wkracza w odcień intensywnego różu do czerwieni, nazywa się go już rubinem. To bardzo dziwne rozwiązanie, zwłaszcza, że słowo szafir wyraźnie kojarzy się z kolorem niebieskim. Jednakże, w rzeczywistości, zgodnie z prawidłową terminologią gemologiczną, jeśli korund jest czerwony, a czerwień ta spowodowana jest konkretnie obecnością chromu, to nie mówimy o szafirach, a o rubinach. To, czy korund kwalifikuje się do szafirów czy rubinów, bo znamy też różowe szafiry, zależy od tego, jak duże jest nasycenie chromu i samego koloru różowego w korundzie.
1: Dziewczyna z perłą w RMF Classic.

0: reklama.
1: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
2: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Moomin, Snoopy i Harry Potter. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dalmajer Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Po reklamie.

0: Temperatura maksymalna dzisiaj od 18 na północnym wschodzie do 22-23 stopni Celsjusza na południu i zachodzie Polski. Wiatr wieje słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Na południu i południowym zachodzie zachmurzenie dzisiaj małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane, okresami duże i miejscami tam możliwe przelotne opady deszczu. W północnej i północno-wschodniej części kraju możliwe również burze.
1: Lato pełne gwiazd w RMF Classic.
2: Hi, I'm Kylie Minogue.
3: Hi, I'm Katie Melua.
4: Hi, I'm Robbie Williams.
5: Hi, this is Sting.
6: Hi, this is Pat Metheny.
7: You're listening to RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: RMF Classic zaprasza do wakacyjnego Olsztyna.
1: Jeszcze do 30 sierpnia trwają 48. olsztyńskie koncerty organowe imienia Feliksa Nowowiejskiego w ramach letniego cyklu Radiola. Ponownie wypełniają wnętrze bazyliki konkatedralnej świętego Jakuba dźwiękami muzyki najwyższej próby, czytamy w opisie tego wydarzenia. W tegorocznym programie były zarówno recitale organowe, jak i koncerty z udziałem zaproszonych instrumentalistów i śpiewaków w najbliższą niedzielę, 30 sierpnia. Na podsumowanie całego cyklu spotkań pojawią się Agnieszka Tarnawska, Lucyna Białas i Damian Kurek, czyli przedstawiciele Poznania. W programie m.in. Alessandro Scarlatti, Jerzy Fryderyk Händel czy Feliks Nowowiejski. Dokładny harmonogram znaleźć można na stronie olsztyńskich koncertów organowych, a wstęp na koncert 30 sierpnia jest wolny.
2: RMF Classic w Olsztynie na 100,9 FM.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Mistrzów. I już od rana wszystko idzie jak snut.
2: A w najnowszym odcinku projekt Tato w Krakowie, zaproszenia na rajd po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, spotkania nie tylko dla studentów w Poznaniu i przygotowania do nowego sezonu w Teatrze Śląskim.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. Od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.

0: Bolero Maurice'a Ravela. Grała Orkiestra Symfoniczna z Montrealu. Dyrygował Charles Dutoit.
1: Kierunek lato w RMF Classic.
0: Urokliwy i kameralny Brasswood Festival rośnie i ewoluuje jak otaczające go magiczne lasy Trójmiasta. Zapowiadają organizatorzy festiwalu. Siódma edycja, która rozpocznie się 11 września, skręca w stronę muzyki filmowej, z którą coraz silniej związany jest dyrektor artystyczny festiwalu Łukasz Luc-Rostkowski. Brasswood Festival zmienia się w Brasswood Soundtracks, międzynarodowy festiwal ścieżek dźwiękowych z najlepszych filmów, gier i seriali. Po intensywnym wieczorze w Sopockiej Operze Leśnej, który odbędzie się 12 września, festiwal przeniesie się do Gdańska 13 września na najwyższym, 34. piętrze wieżowca Olivia Star. Odbędzie się kameralny i wyciszający wieczór z włoską muzyką filmową, ale o szczegółach mówi Łukasz Luc-Rostkowski, z którym rozmawiała Jadwiga Polus.
2: I w programie mamy muzykę z La Viva e Bella, z Ojca Chrzestnego i wielu innych włoskich filmów, zagraną przez taki wyspecjalizowany w tym włoski kwartet Alterejo String Quartet, więc ściągamy specjalnie włoskich muzyków, którzy specjalizują się w tych specyficznych wykonaniach, a oprócz tego także tutaj bardzo, bardzo talentowany włoski pianista i kompozytor Federico Albanese, z którym mieliśmy zaszczyt też pracować przy Expo Wosace w zeszłym roku. Także mamy taki wieczór bardzo kameralny i spokojny, smyczki, pianino z widokiem na zachód słońca nad Zatoką Gdańską i przede wszystkim właśnie z widokiem na ten przepiękny las, w którym to dzień wcześniej właśnie jesteśmy w Operze Leśnej z muzyką do Stranger Things, do Wiedźmina 1670, do Chłopów, do Family Adams i przede wszystkim też do filmów Davida Lyncha.
0: Szczegóły na rmfclassic.pl, a na antenie za chwilę James Horner, James Newton Howard, ale jako pierwszy Chuck Berry i muzyka ze ścieżki dźwiękowej filmu Pulp Fiction.
3: Ladies and gentlemen, now the moment you've all been waiting for, it's a world famous Jack Rabbit Slim's Twist Contest. Now let's meet our first contestants here this evening. Young lady, what is your name?
4: Mrs. Mia Wallace.
3: And how about your fellow here?
5: Vincent Vega.
3: All right, let's see what you can do. Take it away.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Trudno znaleźć region Polski, w którym nie była kręcona jakaś kultowa produkcja. Dlatego przez całe lato szukamy miejscowości z filmową przeszłością, a wy nam w tym pomagacie.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Na finał zapraszamy do Zamku Pieskowa Skała, gdzie powstało mnóstwo filmowych i serialowych produkcji. Wymienię tylko kilka. Janosik, Stawka większa niż życie, Podróż za jeden uśmiech, czy Królowa Bona.
3: Relacja z finałowego przystanku naszej trasy już w środę po 10:00 w RMF Classic.
0: RMF Classic. Muzyczny asystent kierowcy i pasażera.

0: Omni moi, Charles Aznavoura w aranżacji Matthew Herzoga w wykonaniu Camille Thomas i Armeńskiej Państwowej Orkiestry Symfonicznej. Wcześniej fragment 21. koncertu fortepianowego Wolfganga Amadeusza Mozarta. Przy fortepianie Christian Zacharias towarzyszyła Orkiestra Symfoniczna Radia Bawarskiego, a poprowadził wszystkich David Zinman.
1: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic.
0: Od 27 do 30 sierpnia w Sokołowsku trwać będzie jubileuszowa 15. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Omasza Kieślowski. Tegoroczna odsłona zbiega się z 30. rocznicą śmierci Krzysztofa Kieślowskiego. Interesuje nas człowiek pomiędzy porządkami, między młodością a starością, posłuszeństwem a buntem, domem a wygnaniem, mówi Diana Dąbrowska, dyrektorka artystyczna 15. edycji festiwalu. Program, bilety i pełna lista gości dostępne są na stronie omarzakieślowski.pl, a na naszej antenie. Et si tu n'existe pas.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
6: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
7: Denzel Kopuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
6: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
7: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
5: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
0: Po reklamie.

0: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.
1: Nieprawdą jest, że w PRL-u nie reklamowano towarów, bo niczego nie dało się kupić. 24 sierpnia 1956 roku na łamach Życia Warszawy warszawska spółdzielnia spożywców poleca ziemniaki, które sprzedaje w 6 sklepach WSS i dostarcza do stołówek zakładowych, szkolnych, żłobków i szpitali. Nie wymieniono tylko domów seniora, zdaje się, przez niedopatrzenie. Za to w sklepach MHD można kupić garnitury męskie, modne, eleganckie i praktyczne oraz płaszcze gabardynowe i kostiumy damskie. Natomiast wytwórnia w Chełmie Wielkim informuje, że poza bilansem, czyli narzuconym rozdzielnikiem, posiada wentylatory promieniowe i osiowe. Opony i dętki są w sprzedaży w punkcie usługowym przy Emilii Plater 911. Dzisiaj jest tam piękna kamienica, a troskliwa matka pamięta o szamponie dla dzieci Miraculum, czyli jednak reklamowano. Sprawdźmy zatem, co reklamowano 10 lat później. 24 sierpnia 1966 roku w Kurierze Polskim spółdzielnia Pyroflex poleca estetycznie wykonane lusterka kieszonkowe z grzebykiem. Katowicki motozbyt chce się pozbyć po obniżonych cenach motocykli WFM, WSK oraz motorowerów Ryś i skuterów OSA. W sprzedaży są też trabanty, limuzyna. Zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego Kotlin pragną pilnie upłynnić łożyska kulkowe, żarówki, świetlówki, półfajki porcelanowe, klosze, cewki i całą masę sprzętu elektrycznego. Niestety o przetworach nie wspominają. Podobnie nadmiernych zapasów pozbywa się Stocznia Gdańska, w której magazynach zalegają zamki do drzwi, drzwi stalowe, palniki do lamp naftowych, węże gumowe i krzesła szpitalne. I w końcu coś dla pań. Piękne rzęsy i brwi to oprawa twojej urody, dlatego spółdzielnia Hydrochemia radzi, by podkreślić ją dyskretnym czarnym lub brązowym ołówkiem Camellia. O tym, że w Łodzi oddano do użytku nowoczesny hotel Centrum, dowiadujemy się z Ekspresu Wieczornego z 24 sierpnia 1976 roku. Przyjezdni mogą się cieszyć, bo dzięki temu ilość miejsc noclegowych w Łodzi wzrosła do 1400. W 15-piętrowym budynku znalazło się 108 pokoi dwuosobowych, 186 jedynek i 3 apartamenty z telewizorami. Są też dwie restauracje, jedna z wirującym parkietem tanecznym, kawiarnia, koktajl bar, kasa wymiany walut, Pewex, Cepelia, butik i kiosk ruchu. Hotel ma własną pralnię i cukiernię. 400 gości obsługuje aż 350 pracowników. Dodajmy, że hotel Centrum został zburzony w 2014 roku, a obecnie w Łodzi w samych hotelach jest 4000 miejsc.
0: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.

0: reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
3: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka ZOO. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
5: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona Jasny Luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A Brzoskwinie Luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

Maciej Niesiołowski, Sinfonietta Bydgoska i La Paloma, wcześniej w RMF Classic Antonio Vivaldi, Nigel Kennedy i Angielska Orkiestra Kameralna z fragmentem Zimy z czterech pór roku. Grzegorz Turnał za chwilę przejmie antenę RMF Classic. Ja jeszcze tylko przekażę smutną wiadomość, która dzisiaj do nas dotarła. W sobotę 22 sierpnia odszedł Ignacy Karpowicz. Poinformowało o tym kilka godzin temu wydawnictwo literackie, z którym współpracował od lat. W komunikacie czytamy: nasz wspaniały autor, pisarz, który swoimi niepowtarzalnymi powieściami, takimi jak Gesty, Balladyny i Romanse, Ości, Sońka, wprowadził polską literaturę w nowy wymiar. Jego ostatnia powieść, Ludzie z nieba, pokazywała, jak wielkie twórcze pokłady miał w sobie. Człowiek kolorowy, niezwykle wrażliwy, inteligentny, utalentowany. Żył tak, jak pisał, brawurowo, przekornie. Miał 50 lat.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku projekt Tato w Krakowie, zaproszenia na rajd po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, spotkania nie tylko dla studentów w Poznaniu i przygotowania do nowego sezonu w Teatrze Śląskim.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
3: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.

Bourrée z muzyki Ogni Sztucznych Jerzego Fryderyka Händla, Le Concert de Nation i Jordi Savall. Wcześniej walc z Jeziora Łabędziego Piotra Czajkowskiego zagrali filharmonicy wiedeńscy, których poprowadził James Levine. Bardzo dziękuję za zdjęcia z Barcelony, o które uśmiechałam się na początku naszego spotkania. Po pierwsze, przepiękne. Po drugie, miło poprzyglądać się wakacyjnej Barcelonie. Oczywiście zadziałały te zdjęcia tak, że człowiek natychmiast spakowałby plecak i pobiegł na lotnisko, żeby późną kolację zjeść już w Hiszpanii. Ale i na takie tęsknoty mamy w RMF Classic genialny sposób. Tęsknicie za Barceloną? Nie ma problemu. Zamknijcie oczy, my was tam błyskawicznie dzięki muzyce filmowej przeniesiemy na kilka minut. Biggie, Christina Barcelona przejmują antenę, a ja dziękuję. Do usłyszenia. Natalia Grzeszczyk.

0: moja droga, to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
2: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W

0: Pół szkolnych objętych promocją, a 5 najtańszych z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 27 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
2: Pora na wakacje.
1: Pora na hybrydę z rabatem.
3: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
4: Po reklamie.
5: Dla wszystkich, którzy są w drodze na wakacje. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

just hit to the wisdom of old.

0: Smaczki historyczne Macieja Korkucia.
1: No i nieuchronnie zbliża się 1 września, data, która w polskiej pamięci zmieniła niemal wszystko. Kiedy czytamy o zachwytach zwiedzającego Warszawę w 1934 roku Anglika Bernarda Newmana, trudno nie myśleć o tym, co rozpoczęli Niemcy zaledwie 5 lat później. Czytamy. Katedralna ulica prowadzi na plac, który z pewnością należy do najpiękniejszych w całej Europie. To Stare Miasto, wielka otwarta przestrzeń, która kiedyś służyła Warszawie jako plac targowy. Po środku stał ratusz, jednak zniknął jakieś 100 lat temu. Wokół niego znajdowały się domy bogatych kupców, a większość z tych kamienic trwa w stanie niemal niezmienionym od 300 i 400 lat. Wiele z nich z konieczności poddano renowacji, ale przeprowadzono ją znakomicie. Jeśli dziś zachodniemu oku plac wydaje się krzykliwy, to jest to po prostu odtworzeniem ducha dawnych czasów. To feria barw, błękitu, zieleni, czerwieni, fioletu, brązu i złota, zwłaszcza złota. Praktycznie każdą fasadę pokrywają skomplikowane wzory i obrazy. Przy niektórych do pracy malarzy dołączyli ze swoją sztuką także rzeźbiarze. Newman pisze dalej. Kamienice są o wiele większe niż się wydają, o czym przekonałem się, gdy wszedłem do jednej z nich. Nie tylko znajdowały się tam 3 lub 4 normalne piętra i 1 lub 2 na poddaszu, ale praktycznie każdy dom miał 2 lub 3 poziomy piwnic. W niektórych kamienicach od 300 lat, bez przerwy i bez zmian, działają przedsiębiorstwa. Ta sama branża w tej samej rodzinie. Newman naprawdę się Warszawą zachwycił. Dodawał od siebie. Gdybym był dyktatorem, natychmiast wydałbym dekret, że po wieczne czasy nie wolno ruszyć choćby jednego kamienia na Starym Mieście w Warszawie i że każdy, kto oszpeci je reklamami, będzie powieszony na środku placu jako przykład dla pozostałych. Anglik naprawdę chciał, żeby taka Warszawa trwała zawsze. No niestety, Niemcy po kilku latach mieli na ten temat zupełnie inne zdanie.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
6: No to życzę szczęścia.
7: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
8: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
10: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
11: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
2: Po reklamie. Czy nad Bałtykiem, czy nad Adriatykiem? RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Prognoza astronomiczna w RMF Classic. O tym, co dzisiaj w nocy zobaczysz na wakacyjnym niebie, opowiada Janusz Nicewicz z Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach.
1: 24 sierpnia. W naszym Układzie Słonecznym mamy 8 planet. Do 2006 roku jeszcze Plutona zaliczano do miana planety. Ale odkrycie Eris w 2005 roku zmusiło astronomów do weryfikacji i zmiany definicji planety. I tak 24 sierpnia 2006 roku, więc dokładnie 20 lat temu, na zjeździe Międzynarodowej Unii Astronomicznej w Pradze uściślono definicję planety. Teraz, żeby obiekt mógł być traktowany jak prawdziwa planeta, musi spełnić trzy warunki. Po pierwsze, taki obiekt musi krążyć wokół jakiejś gwiazdy. Po drugie, musi mieć kulisty kształt. I po trzecie, musi oczyścić swoją orbitę ze względnie dużych innych obiektów. W tej definicji Pluton nie spełnia ostatniego wymogu. Dlatego wprowadzono nazwę nowego rodzaju obiektów do Układu Słonecznego, mianowicie planet karłowatych. Zgodnie z tą definicją, Pluton jest planetą karłowatą. Co do planet, to w starożytności znano tylko 6 planet, do Saturna włącznie. Dopiero pod koniec XVIII wieku William Herschel odkrył Urana, a w połowie XIX wieku na podstawie obliczeń matematycznych odkryto Neptuna. Przy okazji sam Pluton został odkryty dopiero w 1930 roku. Od tego czasu rozpoczęły się poszukiwania jeszcze jednej planety, X. Wiele hipotez zostało postawionych, jednak do dziś nie ma jednoznacznego rozstrzygnięcia, czy w naszym Układzie Słonecznym jest jeszcze jedna nieodkryta planeta. Poczekamy, zobaczymy. Astronomia potrafi zaskakiwać. Towarzyszem Ziemi jest Księżyc, ale dookoła Ziemi krążą jeszcze dwa obłoki pyłu, których istnienie przewidział i zaobserwował Kazimierz Kordylewski, patron Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach. Nie są to jednak obiekty, na których dałoby się wylądować. Ich gęstość zależy też silnie od poziomu aktywności słonecznej, która zmienia się w cyklu 11-letnim. W naszym Układzie Słonecznym tylko Merkury i Wenus nie mają żadnego towarzysza w postaci naturalnego satelity. A jeśli chodzi o rekordzistę w posiadaniu największej liczby naturalnych satelitów, to zdecydowanym liderem jest Saturn, który ma ich ponad 285 i jest dobrze widoczny na nocnym niebie w gwiazdozbiorze Ryb. Obecnie liczba znanych naturalnych satelitów planet karłowatych i planetoid zbliża się do 900.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Zapierających dech w piersiach zakątków, które występowały zarówno w polskim, jak i w światowym kinie. Razem z Wami poznajemy ich filmową historię i odkrywamy je na nowo.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Na finał naszej wakacyjnej akcji zapraszamy do Zamku Pieskowa Skała, który zagrał w wielu filmach i serialach. Oto tylko kilka z nich. Ogniem i Mieczem, Potop, Pan Wołodyjowski czy Pierścień i Róża.
3: Relacja z finałowego przystanku naszej trasy już w środę. Po 10:00 w RMF Classic.
0: Z myślą o tych, którzy muszą w wakacje pracować. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Kiri, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Czyta Dorota Landowska.
1: Czy nie sądzi pani, że Piotr byłby szczęśliwy, wiedząc, że jego dzieło będzie kontynuować pani, jego współpracowniczka, która najlepiej zna jego plany i metody? Oficjalną propozycję objęcia kierownictwa laboratorium Piotra Curie na Sorbonie i prowadzenia wykładów Maria dostaje na początku maja 1906 roku. Zgodziłam się. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, notuję w dzienniku żałobnym. Często mówiłeś mi, że chciałbyś, abym prowadziła wykłady na Sorbonie. Poza tym chciałabym przynajmniej spróbować pracować dalej. Czasem wydaje mi się, że w ten sposób będzie mi łatwiej żyć, kiedy indziej znów czuję, że podjęcie się czegoś takiego byłoby z mojej strony szaleństwem. Ileż razy powtarzałam ci, że gdyby ciebie zabrakło, najprawdopodobniej nie byłabym w stanie kontynuować pracy sama. To w tobie pokładałam całą moją nadzieję związaną z pracą naukową i oto porywam się prowadzić ją dalej bez ciebie. Mówiłeś mi, że nie mam racji i że mimo wszystko trzeba pracować dalej. Ale czyż sam nie powtarzałeś mi wielokrotnie, że gdyby mnie zabrakło, być może nadal byś pracował, lecz czułbyś się jak ciało bez duszy. A ja gdzie znajdę teraz duszę, skoro moja własna odeszła wraz z tobą? Podczas głosowania 14 maja Rada Wydziału Nauk Ścisłych ustaliła jednogłośnie, że pani Piotrowa Curie, doktor nauk, adiunkt na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Paryskiego, zostaje mianowana wykładowcą fizyki na rzeczonym wydziale. Dostanie 10 tysięcy franków za rok pracy. Nadano jej tytuł profesora nadzwyczajnego. Dwa lata później profesora zwyczajnego. Z dziennika żałobnego dzień po nominacji. Piotrze, Piotrusiu, chciałabym ci powiedzieć, że zakwitł złoty deszcz, a glicynie, głuki, kosaćce zaczynają kwitnąć. Cieszyłbyś się z tego. Chcę ci powiedzieć także, że dostałam nominację na twoją katedrę i że znaleźli się głupcy, którzy mi tego winszowali. A także, że żyję nadal w rozpaczy i nie wiem ani co ze mną będzie, ani w jaki sposób spełnię zadanie, jakie stoi przede mną.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Curie, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Reklama. Pan Rębiszewski?
1: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
0: No to życzę szczęścia.
1: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
2: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
5: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
6: Sanostol.
7: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi
6: Sanostol?
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
8: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Zdrowit.
0: Po reklamie.
11: Prognoza na jutro.
12: We wtorek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane tylko na północnym wschodzie oraz krańcach południowych Polski. Okresami duże, tam też możliwe opady deszczu. Na północnym wschodzie jutro możliwe również burze. Temperatura maksymalna od 18 na północnym wschodzie, około 21 w centrum, do 24 stopni Celsjusza na północnym zachodzie i południowym wschodzie jutro w Polsce.
13: Daj sobie spokój. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Reklama.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
6: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
10: Pan Rembiszewski?
11: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
10: No to życzę szczęścia.
11: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
12: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
14: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Zdrowit.
0: Po reklamie.
15: RMF Classic. Fale muzyki.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Mistrzów. I już od rana wszystko idzie jak snut.
2: A w najnowszym odcinku projekt Tato w Krakowie, zaproszenia na rajd po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, spotkania nie tylko dla studentów w Poznaniu i przygotowania do nowego sezonu w Teatrze Śląskim.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. Od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
0: Reklama.
3: Gutek Film przedstawia gorzkie święta Pedro Almodovara. Namiętność, przewrotny humor, kolory, czyli wszystko, za co kochasz jego filmy. Gorzkie święta w kinach od 28 sierpnia.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
13: Zdrowit.
0: Po reklamie. Lato w podróży z RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Była kręcona jakaś kultowa produkcja, dlatego przez całe lato szukamy miejscowości z filmową przeszłością, a wy nam w tym pomagacie.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Na finał zapraszamy do Zamku Pieskowa Skała, gdzie powstało mnóstwo filmowych i serialowych produkcji. Wymienię tylko kilka. Janosik, Stawka większa niż życie, Podróż za jeden uśmiech, czy Królowa Bona.
3: Relacja z finałowego przystanku naszej trasy już w środę po 10:00 w RMF Classic.

0: Reklama. Pan Rembiszewski?
1: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
0: No to życzę szczęścia.
1: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
2: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie. Odpocznij. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lat.